so akwantufo ijana kono kosiesi baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na hime